Alright, mashikoro yakiwa mageni, mimi naomba tu mageni asiwe kwenye ujumbe mfupi maneno mashikoro yote hayo. Tupo ndani ya kijiweni maskani tulivu. 7 dakika zimekwisha kuondoka. Naitwa Zora, akiwa nakwambia mashikoro.